0: dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Poranny program L Radia. Zaczynamy jak zwykle od kartki z kalendarza, tak żeby wiedzieć, co mamy, a mamy czwartek, 16 dzień lipca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Maria, Marika, Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Stefan, Walenty. Same najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od L Radio.
1: L Radio. L Radio.

0: Bajm w L Radio. Słuchajcie, sztuczna inteligencja została poproszona o wygenerowanie wizerunków idealnych mężczyzn na podstawie danych z mediów społecznościowych. 67% obrazów przedstawiało mężczyzn z brązowymi włosami, a 63% z opaloną skórą. Dominowały muskularne sylwetki, wyraźnie zarysowane mięśnie, no i atletyczna budowa ciała. I tu właściwie powinienem przestać, ale czytam dalej. Eksperci zwracają uwagę, że tego typu reprezentacje mogą utrwalić nierealistyczne standardy piękna i wpływać negatywnie na samoocenę osób, które nie wpisują się w ten schemat. AI, ucząc się na podstawie dostępnych danych, może nieświadomie powielać istniejące uprzedzenia i stereotypy. No, ja się zgadzam. No przecież w końcu dlatego pracuję nie w telewizji, tylko w radiu.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Aktuel Radio, zbliżamy się już do 6:30. Za chwilę nasz serwis lokalny, bliżej ciebie, a potem pogoda.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przebywa noworodek, który urodził się z alkoholem w organizmie. Chłopiec przyszedł na świat w domu. Jego 37-letnia matka miała podczas porodu ponad 2 promile alkoholu. Jak mówi dr Katarzyna Frotecka-Piestrzeniewicz, dziecko jest obecnie w stanie stabilnym.
3: Jeżeli będzie mogło być karmione w sposób naturalny, będzie mogło być wypisane. Hipotetycznie około, oczywiście nie wszystko przewidzimy, ale myślę, że maksymalnie około 2 tygodni.
2: Zgodnie z decyzją sądu rodzinnego, po wypisie ma trafić do pieczy zastępczej. Sprawą porodu zajmuje się prokuratura. Matka usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo i grozi jej do 5 lat więzienia. To jej 4. dziecko. 3 starszych przebywa już w rodzinach zastępczych. Zakończył się remont Marysińskiej na łódzkich Bałutach. Już w najbliższą niedzielę 19 lipca droga zostanie ponownie otwarta dla kierowców. To pierwsza z kilku remontowanych ulic w tej części miasta, której przebudowa dobiegła końca.
4: Odnowiono wodociąg, powstała nowa konstrukcja drogi, jezdnia i chodniki. Wybudowano także ciąg pieszo-rowerowy, a ta droga rowerowa zostanie połączona z trasą, która już istnieje wzdłuż ulicy Inflanckiej. Pasażerów MPK-u cieszą nowe przystanki, podwyższone perony. Wyremontowana została także pętla autobusowa, ta znajdująca się w okolicy ulicy Szklanej.
2: Mówi Piotr Grabowski z Zarządu Drogi Transportu. Otwarcie Marysińskiej umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy dróg na Bałutach. Drogowcy rozpoczną remont Franciszkańskiej na odcinku pomiędzy Wojska Polskiego a organizacji WIN. Kierowcy będą mogli korzystać z ulicy, jednak trzeba będzie liczyć się ze zwężeniami. W sierpniu planowane jest całkowite zamknięcie tego odcinka dla ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji. Z zespołami z Niemiec, Rumunii i Turcji zagrają w grupie 5. Ligi Mistrzyń Siatkarki Łódzkich Budowlanych. Losowanie odbyło się dzisiaj w Luksemburgu. O szczegółach Bartłomiej Juszczak.
5: Prezes Budowlanych Marcin Chudzik chciał uniknąć potęg z bogatych lig, tureckiej i włoskiej, dlatego ucieszyły go rywalki z Niemiec, ZUL Thuringen i Rumunii. Voluntari.
6: Najtrudniejszym przeciwnikiem na pewno wydaje się tutaj Galatasaray Stambuł. Niemniej jednak w końcu trzeba spróbować przełamać te tureckie drużyny i z nimi powalczyć.
5: Nie ziścił się zatem w pełni czarny scenariusz.
6: Losowanie nie jest najgorsze, aczkolwiek oczywiście mogło być lepiej.
5: Ważne jest to, że w nadchodzącym sezonie Budowlane mogą pograć w Europie nieco dłużej.
6: Myślę, że wyjście z grupy jest jak najbardziej realne i taki będzie postawiony cel przed drużyną.
5: ŁKS Comerskon zagra w Pucharze Challenge i wiadomo, że trafi na zwycięzcę meczu Holte z Danii kontra Volejbaku z Azerbejdżanu.
2: Pierwsze mecze w europejskich pucharach łódzkie zespoły rozegrają prawdopodobnie dopiero w listopadzie.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś znów może zrobić się mokro, ale wcale nie musi. To w drugiej części dnia jakby co. Może przydarzyć się lekki letni deszczyk. Na termometrach coraz wyżej, nawet 29 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby, nie ma o czym mówić.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
10: El Radio. Warto

0: Kylie Minogue, WEL Radio. Poranny program. Nie wiem, czy wiecie, ale najdłuższy budynek w Europie jest w Polsce. Nawet niezbyt daleko, w zabytkowej twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim. No, niedaleko lotniska. Jego długość przekracza 2 kilometry. To dawne koszary, które przez dekady pozostawały niewykorzystane. No i teraz zyskają nową funkcję. W tym najdłuższym budynku Europy powstanie hotel. Docelowo ma oferować gościom 250 pokoi. Nie pojadę tam na wakacje. Nie dlatego, że do Modlina to bez sensu. Zbyt przerażająca jest dla mnie myśl o dystansie, jaki trzeba by pokonać w drodze na śniadanie. A potem drugie tyle na basen.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Tuel Radio. Zbliżamy się do siódmej, a więc czas w naszym programie na odlicznik. Tym razem naszym celem jest Światowy Dzień Emoji, czyli emotikona. No, są tacy, którzy nie wyobrażają sobie SMS-a czy maila bez ozdobienia go stosowną emotką. Święto przypada już jutro, 17 lipca. Odlicznik pilnuje, by nic fajnego nas nie ominęło. Przypomina o fajnych datach, fajnych okolicznościach. No, takich jak to jutrzejsze święto, więc stan odlicznika na dziś minus jeden.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio 7 już za chwilę, jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach?
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
3: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
1: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
4: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
5: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy te bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
1: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
6: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
1: Polskie embargo na ukraińskie zboża obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
7: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
1: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś znów może zrobić się mokro, ale wcale nie musi. Może przydarzyć się lekki letni deszczyk. Na termometrach coraz wyżej, nawet 29 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
11: El Radio.
12: El Radio.
0: Po 7 już jesteśmy. Poranny program El Radia. Witek Lazar. Witam i zapraszam na kolejny etap naszego dzisiejszego spotkania porannego.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 98 FM.
12: 98 FM.

0: El Radio 98 FM.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: nietypowych. No i pod datą 16 lipca mamy dziś Światowy Dzień Węża i Dzień Kawi Domowej, czyli świnki morskiej. O co chodzi w tych świętach, na pewno wyjaśnimy, bo do tego świętowania jeszcze w dzisiejszym programie wrócimy.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: poranny program L Radio. Dziś 16 lipca. Pod dzisiejszą datą mamy Światowy Dzień Węża. To sposobność, aby szerzyć rzetelną wiedzę na temat tych zwierząt. Wiele osób, aby być trendy, kupuje sobie węża, ale nie ma pojęcia potem o jego utrzymaniu. Specjaliści zachęcają w tym dniu, aby przyjrzeć się warunkom w terrarium i dostosować je do potrzeb danego gatunku. To okazja do przypomnienia, że w Polsce są chronione wszystkie węże, czyli żmija zygzakowata, gniewo szplamisty, często mylony ze żmiją z uwagi na rysunek na grzbiecie. Mamy także węża eskulapa i zaskrońca. Wszystkie są całkowicie niegroźne, poza żmiją rzecz jasna, która jednak atakuje w bardzo niewielu przypadkach, na przykład kiedy jest sprowokowana lub zostanie nadepnięta. Najbardziej groźny w naszym kraju wydaje się być wąż w kieszeni, ale on nie jest pod ochroną.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 7:30 już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce. Za chwilę u nas Bliżej Ciebie, czyli nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
2: El Radio, Bliżej Ciebie.
3: W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki na świat przyszły czworaczki. To 10. taki poród w ponad 37-letniej historii szpitala. 3 chłopców i dziewczynka urodzili się w 32. tygodniu ciąży. Łącznie ważyli ponad 6,5 kg.
4: Każda taka ciąża jest inna. Różnego rodzaju obciążenia, którymi mieliśmy do czynienia, udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
3: Mówi profesor Mariusz Grzesiak. Dziś wszystkie ważą już ponad 2 kg. Opuściły inkubatory i uczą się samodzielnie jedzenia.
5: Księżniczka królowa, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym. Myślę, że będzie miała duże wsparcie ze strony braci.
3: Lekarze przyznają, że wypis 4 noworodków będzie także wyzwaniem logistycznym dla rodziców, którzy mieszkają poza województwem łódzkim. Na Uniwersytecie Łódzkim zakończył się właśnie pierwszy etap rekrutacji. Liczba aplikacji wzrosła o 27%. Największym zainteresowaniem niezmiennie od lat cieszyła się psychologia. Blisko 13 chętnych na jedno miejsce. Kolejne hity tegorocznej rekrutacji to biologia kryminalistyczna, marketing, a także logopedia, zarządzanie i filologia angielska. Wśród aplikujących jest ponad 1500 kandydatów z zagranicy. Druga tura rekrutacji rozpocznie się 5 sierpnia. Po ponad 25 latach oczekiwania Łódzki Teatr Nowy przejdzie gruntowną modernizację. Jak poinformowała wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, remontowi zostanie poddany niemal cały budynek teatru.
6: Czyli duża scena, mała scena, powstanie scena kameralna, również Centrum Pracy Twórczej. To, co również ważne dla odbiorcy, dla widzów, powstanie również zielona scena letnia, czyli teatr wyjdzie również ze swoją działalnością artystyczną na zewnątrz.
3: Miasto i teatr pracują nad znalezieniem zastępczych przestrzeni, tak aby działalność artystyczna mogła być kontynuowana. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku.
7: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Domówka na ŁKS-ie to przedsezonowa impreza dla wszystkich kibiców biało-czerwono-białych. W środę 22 lipca o 18 zostanie zaprezentowana drużyna piłkarzy i nowy autokar klubowy. Wszystko przed Stadionem Króla przy Wielkiej Przeplatance. Wstęp jest bezpłatny. Widzew swoją piłkarską drużynę i nowe koszulki zaprezentuje w niedzielę 19 lipca. Wiele aktywności od 12:45 przed stadionem, a potem mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice od 17. Wszyscy, którzy chcą wejść na stadion, muszą zakupić bilet na prezentację i sparing. Wcześniej widzewiacy rozpoczną treningi na nowym boisku tuż obok trybun stadionu.
9: Krok milowy dla tego klubu, najbardziej dla drużyny, w której warunki do pracy poprawią się diametralnie, więc sytuacja jak ja zostałem była wręcz wstydliwa dla samego Widzewa.
8: Mówił trener Aleksander Włukowicz. Widzew korzystał do tej pory z boisk na Łodziance lub jeździł do innych miejscowości w regionie. Obecnie w budowie jest także ośrodek treningowy w Bukowcu. Rywalki w siatkarskiej Lidze Mistrzyń poznały zawodniczki PGE Budowlanych Łódź. Zmierzą się z niemieckim ZUL Turingen, rumuńskim Voluntari i, jak mówi prezes Marcin Chudzik, najtrudniejszym rywalem, tureckim Galatasaray Stambuł.
10: Myślę, że wyjście z grupy jest jak najbardziej realne i taki będzie postawiony cel przed drużyną.
8: Ten cel będzie realizowany jesienią i zimą. ŁKS Komerskon zagra w Pucharze Challenge. Wiadomo, że trafi na zwycięzcę rywalizacji pomiędzy duńskim Holte a azerskim Volejbaku.
7: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
11: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret to za nami. A u nas przed nami teraz serialu o kawie ciąg dalszy. Doprawdy nie wiem, co stoi za takim wysypem badań naukowych nad kawą. Może coś jest na rzeczy, ale nie przyczyniajmy się do popularyzowania spiskowych teorii. Przejdźmy do rzeczy. Kawa. Kawa jest najpopularniejszym porannym napojem na świecie i wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez małej czarnej. To mówiłem już wielokrotnie, bo to po prostu prawda. Ale dziś temat na opak. Co stanie się z naszym organizmem, jeśli nagle kawę odstawimy? Z dnia na dzień zapominamy o ekspresie, z dnia na dzień kawa przestaje dla nas istnieć. Wyobrażacie to sobie? No, wiem, że to trudne, ale takie badania też przeprowadzili naukowcy. Co z nich wynika, o tym za chwilę. Na razie nic jeszcze nie paszcie.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Kelly Clarkson, Vel Radio do porannej kawy. No właśnie, czy wyobrażacie sobie, że nagle kawy zabrakło? Co się z nami dzieje, kiedy nagle pozbawimy naszego organizmu małej czarnej? Kofeina blokuje receptory, które odpowiadają za uczucie senności. Po odstawieniu kawy będziemy odczuwać większe zmęczenie i ospałość, ale jednocześnie jakość snu zacznie się poprawiać. Łatwiej będzie zasnąć, a sen będzie głębszy. Kofeina podnosi ciśnienie krwi. Gwałtowne odstawienie kawy może powodować spadek ciśnienia i prowadzić do bólów głowy. Oprócz tego nagłe odstawienie kofeiny może prowadzić do objawów takich jak zmęczenie, trudności z koncentracją, nudności czy rozdrażnienie. Krótko mówiąc, nie opłaca się rzucać kawy. Kawa musi być maks 3 filiżanki przed południem, bez mleka i cukru, to już przerabialiśmy. No i oby nigdy nam kawy nie zabrakło.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM. 98.

0: Powoli zbliżamy się do ósmej. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
6: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady. Że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
4: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
4: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu, orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
8: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
4: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś może przydarzyć się lekki letni deszczyk. Na termometrach coraz wyżej, nawet 29 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby, nie ma o czym mówić.
10: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: El Radio.
12: El Radio.
0: Poranny program El Radia, po ósmej już jesteśmy. Witek Lazar, witam, cieszę się, że Państwo mnie słyszą i zapraszam do dziesiątej.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 98 FM.
12: 98 FM.

0: Łódź, mam dla was wiadomość w L Radiu, która pachnie latem bardziej niż rozgrzany chodnik na Piotrkowskiej. Polska jagodzianka robi właśnie międzynarodową karierę. Zachwyca się nią nawet BBC. I w sumie trudno się dziwić, bo to nie jest zwykła bułka. To jest smak wakacji. Las, jagody zebrane trochę brudnymi rękami. Pierwsza wolna sobota po szkole i ta walka. Kruszonka czy lukier. U nas jagodzianka to jest prawie temat narodowy. Jak Adam Małysz, jak reprezentacja Polski w piłce nożnej, jak mandaryna i Michał Wiśniewski. Jedni szukają tej z największą ilością owoców, inni stoją pół godziny w kolejce, żeby potem powiedzieć: no dobra, było warto. A teraz świat odkrywa to, co my wiemy od lat. Mała bułka, a potrafi wywołać wielkie emocje.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeśli wybierasz się na Łódź Summer Festival, to najważniejsza rada brzmi: nie zostawiaj wyjazdu na ostatnią chwilę. No bo wiadomo, każdy z nas, kochani, zna ten moment. Jeszcze tylko kawa, sprawdzę telefon, no i nagle zamiast na koncert jedziemy w miejskim maratonie po objazdach. Uwaga, teraz wam powiem o tym na 98 FM. Miasto przygotowało zmiany w ruchu i dodatkową komunikację. Będzie specjalny autobus 603 z centrum prosto na festiwal. A część linii pojedzie dłużej w nocy, żeby można było spokojnie wrócić po koncertach. Czyli auto najlepiej zostawić trochę dalej, nogi przygotować do spaceru, a energię zostawić na tańce, bo na festiwalu lepiej skakać pod sceną niż stać w korku i słuchać własnego klaksonu.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jeżeli, drogi słuchaczu L Radia, masz w domu półkę uginającą się od planszówek i tłumaczysz rodzinie, że jeszcze tylko jedna partia, a potem robi się północ, to ta informacja jest dla ciebie. Do EC1 Łódź wraca festiwal Łódź You Play, czyli dwa dni grania, setki planszówek, turnieje, warsztaty i spotkania z twórcami gier. No i najlepsze jest to, że nie trzeba być od razu mistrzem strategii. Można przyjść pierwszy raz, usiąść przy stole i odkryć, że zwykła plansza potrafi wciągnąć bardziej niż nie jeden serial. Jeśli ktoś mówił, że gry są tylko dla dzieci, zabierzcie go tam. Po godzinie będzie kłócił się o zasady i mówił: no ja miałem wtedy inny plan.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Niepokój na świecie wywołują kolejne wydarzenia związane z konfliktem USA-Iran. Doszło do ataków rakietowych na jednostki w rejonie Zatoki Perskiej, a sytuacja wpływa także na ceny ropy na światowych rynkach. Więcej najważniejszych wiadomości w samo południe. Posłuchajcie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Niestety nie widać końca podwyżek na stacjach paliw, a o pomocy rządowej cisza. Początek remontu ważnej ulicy na Chojnach pomiędzy Żgowską i Kurczaki. Remont czeka też Łódzki Teatr Nowy, ale to dopiero zapowiedzi zmian.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7 zł. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
3: Widział pan ceny na stacji?
4: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
5: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
6: No to trochę będzie więcej.
5: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej i po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
1: Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dzisiaj zapłacić co najmniej 7 zł 30 groszy. Drogowcy od rozbiórek rozpoczęli przebudowę jednej z najważniejszych ulic na Chojnach. Świętego Wojciecha to jedno z kluczowych połączeń drogowych łączące ulicę Żgowską i Kurczaki. Ponadto stanowi ważny dojazd do pobliskich bloków oraz punktów handlowo-usługowych.
7: Na odcinku pomiędzy ulicami Żgowską i Mulinowicza zaplanowano kompleksową przebudowę całej drogowej infrastruktury. Wymieniane zostaną sieci podziemne, nawierzchnia jezdni wraz z jej konstrukcją, wyremontowane zostaną chodniki oraz perony przystankowe, a ponadto powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy oraz wymienione zostanie oświetlenie drogi.
1: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu. W tej samej okolicy remontowana jest rolnicza. Obecnie drogowcy budują nową konstrukcję jezdni przy skrzyżowaniu z płaską. W następnej kolejności rozpocznie się układanie nowej nawierzchni. Prace w tym miejscu powinny potrwać do końca wakacji. Po ponad 25 latach oczekiwania Łódzki Teatr Nowy przejdzie gruntowną modernizację. Jak poinformowała wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, projekt zostanie sfinansowany z dwóch źródeł. Ponad 31 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu miasta, a ponad 21 milionów z funduszy europejskich. Remontowi zostanie poddany niemal cały budynek teatru.
8: Czyli duża scena, mała scena, powstanie scena kameralna, również Centrum Pracy Twórczej. To, co również ważne dla odbiorcy, dla widzów, powstanie również zielona scena letnia, czyli teatr wyjdzie również ze swoją działalnością artystyczną na zewnątrz.
1: Remont oznacza konieczność czasowego opuszczenia obecnej siedziby. Miasto i teatr pracują nad znalezieniem zastępczych przestrzeni, tak aby działalność artystyczna mogła być kontynuowana. Prace prawdopodobnie ruszą w przyszłym roku, a w 2028 widzowie mają wrócić do całkowicie odmienionego Teatru Nowego przy Zachodniej. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
9: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
10: Poleciał, mamy sukces.
11: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpięto się go w skrzydeł, to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Przed nami pogodowo całkiem przyjemne popołudnie w Łodzi. Dzisiaj około 28 stopni. Niebo może się czasami zachmurzyć, ale przejaśnienia także są w planie. W piątek jeszcze odrobinę cieplejszy. 29. Parasol może zostać bohaterem drugiego planu, ale kurtkę na szczęście możemy jeszcze zostawić w szafie.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
15: El Radio. El Radio.
0: Dzień dobry po południu, jeśli właśnie łapiesz chwilę oddechu, witaj w El Radio. Niech ten czwartek minie szybko i przyjemnie.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchacie L Radia o tej porze. Łódź czasami przyciąga specjalistów z całego świata i tym razem nie chodziło o koncert, festiwal ani wielkie wydarzenie sportowe, tylko o salę operacyjną. Do lekarzy z Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi dołączył specjalista z Tel Awiwu, dr Aviram Gold, żeby wspólnie pracować przy operacji biodra. No i to jest właśnie ta różnica. Medycyna nie stoi w miejscu. Lekarze uczą się od siebie nie tylko na konferencjach przy kawie i slajdach, ale też tam, gdzie liczy się każda decyzja przy konkretnym pacjencie. Człowiek może wymienić telefon na nowy model co 2 lata, ale kiedy chodzi o zdrowie i sprawność, dobrze wiedzieć, że lekarze cały czas potrafią aktualizować system.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mam dla was miłą wiadomość, moi drodzy. Tym razem nie chodzi o promocję na gofryn nad morzem. Okazuje się, że Polska coraz bardziej podoba się zagranicznym turystom. Duńskie media piszą wręcz o naszym kraju jako o nowym turystycznym supermocarstwie. No i wiecie co? Trudno się dziwić. Mamy Bałtyk, góry, jeziora, piękne miasta, do tego coraz lepsze hotele, restauracje i atrakcje. Nawet Łódź, która kiedyś kojarzyła się głównie z fabrykami i filmówką, dziś przyciąga ludzi klimatem chociażby o Piotrkowskiej, murali i industrialnych miejsc. No i wygląda na to, kochani słuchacze L Radia, że świat odkrywa Polskę. My ją znamy od dawna, ale miło, że inni w końcu też ustawiają ją na swojej wakacyjnej mapie. To jest lato z L Radiem.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Czasami internet potrafi zrobić więcej niż najlepsza reklama. Przekonał się o tym jeden z łódzkich kebabów, który po recenzji Książula przeżywa prawdziwe oblężenie. I co ciekawe, nie dlatego, że wszystkim spodobała się opinia influencera. A wręcz przeciwnie, on skrytykował, właścicielka przyznała, że były rzeczy do poprawy, a łodzianie powiedzieli, no to my sprawdzimy to sami. No i ruszyły kolejki, zamówienia i testowanie kebaba na własnych kubkach smakowych. Historia pokazuje, że czasem jedna krytyczna recenzja nie zamyka biznesu, tylko daje mu drugą szansę. Bo Polak jest prosty w obsłudze. Powiedz mu, że coś jest dobre albo złe, on i tak pojedzie sprawdzić osobiście. Zostańcie na 98 FM.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Mamy teraz pojedynek, którego chyba nikt się nie spodziewał. Mieszkańcy kontra sztuczna inteligencja. AI postanowiła sprawdzić, gdzie w Łodzi żyje się najlepiej i nie kierowała się tym, kto ma najładniejszy widok z balkonu albo gdzie najlepsze są drożdżówki. Pod uwagę wzięła komunikację, zieleń, ceny mieszkań i dostęp do usług i wygrało Polesie, czyli dzielnica, która według algorytmu znalazła złoty środek. Blisko centrum, ale bez całego tego miejskiego hałasu. Oczywiście teraz zaczyna się najciekawsze, czyli dyskusja przy kawie. Jak to nie moja dzielnica, no? Bo wiadomo, każdy łodzianin uważa, że jego kawałek miasta jest najlepszy. Nawet jeśli AI właśnie dostała inne wyniki. To jest Teleradio. Bądźcie z nami na 90 i 8 FM. Są takie promocje, moi drodzy, przy których człowiek od razu myśli: chwila, gdzie jest haczyk? No tutaj haczyka nie ma. Godzina biletu, a zabawy aż 6. Aquapark Fala zaprasza na nocne pływanie, czyli imprezę, na której zamiast siedzieć do rana na kanapie z pilotem w ręku, można wskoczyć do wody. Będzie muzyka, DJ, piana party, dmuchańce, saunowe ceremonie i klimat wakacyjnego pool party. Wchodzisz po 21, kupujesz normalny bilet i możesz zostać aż do 3 nad ranem. No, czyli plan na wieczór prosty. Strój kąpielowy, dobry humor i zero wymówek. Bo ile można mówić, że w końcu trzeba zacząć chodzić na basen, prawda, kochani słuchacze El Radia? No właśnie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Na drogach i kolei znowu coraz większy ruch. W wielu miejscowościach turystycznych trwa szczyt sezonu. Przewoźnicy apelują o wcześniejsze kupowanie biletów i planowanie podróży. W wakacje czasem szybciej znaleźć wolne miejsce na plaży niż miejsce parkingowe przy plaży. A jakie jeszcze są wiadomości z kraju, ze świata i nie tylko? O tym o 13:00 Pele Radio. Warto wiedzieć.
1: Burze i ewakuacje letnich obozów w Harcerze w gotowości. Poczwórne urodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki. Niemowlaki opuściły inkubatory. Spacer z przewodnikami po Parku Szarych Szeregów. Historia i przyroda.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze. Zapraszam. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach w kraju. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki zmian pogodowych.
3: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
4: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda i starszy brygadier Roman Klecha. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki na świat przyszły czworaczki. To dziesiąty taki poród w ponad 37-letniej historii szpitala. Trzech chłopców i dziewczynka urodzili się w 32 tygodniu ciąży. Łącznie ważyli ponad 6,5 kg. Jak podkreślają lekarze, ciąża czworacza to ogromne obciążenie dla organizmu kobiety, dlatego zwykle kończy się wcześniej niż ciąża pojedyncza.
5: Każda taka ciąża jest inna. Trzeba brać pod uwagę również pewne uwarunkowania, jeżeli chodzi o organizm matki, różnego rodzaju obciążenia, którymi mieliśmy do czynienia. Udało się je na tyle opanować, że praktycznie ta ciąża zakończyła się w terminie przeznaczonym dla ciąż czworaczek.
1: Mówi profesor Mariusz Grzesiak. Dzieci przez pierwsze dni wymagały jedynie niewielkiego wsparcia oddechowego. Dziś wszystkie ważą już ponad 2 kg, opuściły inkubatory i uczą się samodzielnie jedzenia.
6: Księżniczka królowa, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności, także myślę, że będzie miała duże wsparcie ze strony braci.
1: Mówi dr Agnieszka Augustyniak. Jeśli rozwój dzieci będzie przebiegał zgodnie z planem, pierwsze z rodzeństwa mogą opuścić szpital w ciągu najbliższych dni. Lekarze przyznają, że wypis czwórki noworodków będzie także wyzwaniem logistycznym dla rodziców, którzy mieszkają poza województwem łódzkim. Dlatego dzieci prawdopodobnie będą wracały do domu etapami. Zapraszamy Was na niedzielny spacer z historią i przyrodą w tle. Ci, którzy skorzystają z propozycji, dowiedzą się o tym, co skrywa Łódzki Park Szarych Szeregów. Spacer poprowadzą wspólnie Kamila Kolasińska z Zielonej Łodzi oraz Michał Adamiak z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o działalności młodzieżowej organizacji Promieniści, Szarych Szeregach, historii przedwojennego Marysina, getta łódzkiego oraz powojennych zmianach, które ukształtowały dzisiejsze Bałuty i Doły. Nie zabraknie także opowieści o wyjątkowej zieleni i cennych gatunkach roślin rosnących w parku. Zbiórka w niedzielę o 12:00 przy pomniku Pęknięte Serce. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Organizatorzy rekomendują spacer osobom powyżej 13 roku życia. Młodsze dzieci mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką dorosłych.
7: El Radio.
8: El Radio.
0: Witamy po 13:00 w całej Łodzi. Trzymamy kciuki za tych w pracy. Pozdrawiamy taksówkarzy, kierowców autobusów i tych, którzy już łapią wakacyjny luz. Zwracamy Waszą uwagę na muzykę, którą serwujemy po 13:00.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 98 FM.
8: 98 FM.

0: Jeżeli masz dziecko, to dobrze wiesz, że plac zabaw ma jedną magiczną właściwość. Rodzic po 5 minutach siedzi na ławce i mówi: odpocznę chwilę. A dziecko właśnie zaczyna drugi etap olimpiady. W parku na Smulsku będzie jeszcze więcej powodów, żeby się zmęczyć. Oczywiście chodzi mi o dzieci, a nie rodziców. Pojawi się małpi gaj, będzie tyrolka, czyli wszystko to, co najmłodsi uwielbiają najbardziej. Wspinanie, bieganie i sprawdzanie, czy tata albo mama nabążają. To jest efekt głosowania mieszkańców w budżecie obywatelskim. No i bardzo dobrze, bo czasem najlepsze pomysły, kochani, nie powstają przy wielkich stołach konferencyjnych, tylko wtedy, gdy ktoś mówi: zróbmy miejsce, gdzie dzieci będą chciały spędzać czas. Bądźcie razem z nami na 90.8 FM.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90.8 FM.
2: 90.8 FM.

0: To jest El Radio.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Jeszcze niedawno Łódź ucichła po festiwalowym weekendzie, ale energia po Audio River chyba dalej gdzieś krąży. Tegoroczna edycja przyciągnęła na łódzkie błonia dziesiątki tysięcy fanów muzyki elektronicznej. Najwięcej oczywiście w piątek, kiedy imprezowy tryb włączyło około 25 tysięcy osób. A organizatorzy już patrzą do przodu i zapowiadają, że poprzeczka może pójść jeszcze wyżej. W planach większy teren, kolejna scena i rozmowy o gwiazdach światowego formatu. Krótko mówiąc, Łódź nie mówi koniec imprezy, tylko robi klasyczne: a to co, za rok bawimy się jeszcze mocniej? No i wygląda na to, drodzy słuchacze L Radia, że głośniej może być naprawdę.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mam dla was teraz historię, która pokazuje, że czasem najlepsze pomysły są najprostsze. Otóż we Wrocławiu działkowcy dzielą się swoimi plonami. Cukinie, pomidory, owoce czy zioła zamiast lądować w koszu trafiają do innych mieszkańców. No i powiem wam, drodzy łodzianie, każdy, kto miał działkę, zna ten moment. Sadzisz jednego pomidora, po miesiącu wygląda, jakbyś założył małą fabrykę przecieru. Dlatego takie stoły wymiany to świetna sprawa. No w Łodzi też mamy mnóstwo działek i ogródków, więc może to pomysł, który warto podpatrzeć, bo czasem najlepszy prezent od sąsiada to niewielkie rzeczy, tylko kilka świeżych ogórków i świadomość, że ktoś o nas pomyślał.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

98 FM. 98 FM.

0: Jesień w Łodzi ma swój jeden wieczór, kiedy człowiek wychodzi z domu i nagle zastanawia się, czy ja jestem jeszcze na ulicy, czy już w jakimś filmie. Wraca Light Move Festival, czyli moment, kiedy miasto zamienia się w wielką galerię światła. Od Piotrkowskiej przez Plac Wolności, Pałac Poznańskiego aż po parki będą iluminacje, mappingi 3D i instalacje, które sprawiają, że nawet zwykły spacer po Łodzi wygląda trochę jak scena z bajki. Tegoroczny temat to marzenia, no i chyba pasuje idealnie, bo kto z nas nie marzył kiedyś, żeby Łódź po prostu wyglądała jeszcze piękniej, prawda? We wrześniu warto więc naładować telefon i siebie, bo zdjęć będzie tyle, że bateria może skapitulować pierwsza. Słuchacie El Radia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tutaj Ele Radio. Więcej ważnych wiadomości o 14:00. Warto wiedzieć.
1: Wracają upały, a w regionie łódzkim zamykają kąpieliska, bakterie i sinice. Łódź stolicą Citroenów, do miasta zjeżdżają miłośnicy tych samochodów. Kodeks ludzi morza, jak dbać o czystość wody w Bałtyku.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Wracają upały i każdy z nas będzie szukał miejsca, gdzie można wypocząć nad wodą. Niestety, na razie nie skorzystacie z kąpieliska na Zgierskiej Malince. W próbce pobranej ze zbiornika stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości przekraczającej dopuszczalne normy mikrobiologiczne. Korzystanie z kąpieliska jest zabronione. Oznacza to, że do czasu uzyskania pozytywnych wyników kolejnych badań wchodzenie do wody jest niedozwolone.
3: Chcemy oczywiście jak najszybciej przywrócić bezpieczne warunki do pływania i jesteśmy w związku z tym w stałym kontakcie z sanepidem. Wkrótce zlecimy kolejne badania wody i na bieżąco będziemy informować o sytuacji w mediach społecznościowych, na stronach internetowych.
1: Mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta w Zgierzu. Mimo zamknięcia samego kąpieliska, pozostała infrastruktura rekreacyjna funkcjonuje bez zmian. Nadal możecie korzystać z boisk sportowych, placów zabaw, przystani wodnej oraz terenów spacerowych znajdujących się wokół Malinki. Zakaz kąpieli obowiązuje także w ośrodku nad stawem w Konstantynowie Łódzkim. Powodem jest zakwit sinic, który pojawił się na powierzchni wody. Do Łodzi ponownie zjadą miłośnicy zabytkowych francuskich samochodów. W najbliższy weekend odbędzie się ogólnopolski zlot Citroen Oldtimer Club Polska. Uczestnicy będą nie tylko prezentować swoje klasyczne samochody, ale także wezmą udział w przejazdach, testach na torze, wspólnym zwiedzaniu miasta i spotkaniach integracyjnych. W programie znalazły się m.in. przejazdy na torze Łódź, parada piotrkowską, wizyta na Księży Młynie, zwiedzanie manufaktury i Muzeum Miasta oraz uroczysty bankiet kończący zlot.
4: Nasz klub Citroen Oldtimer Club Polska zrzesza posiadaczy samochodów, których produkcja rozpoczęła się przed rokiem 1990. Dlatego będą Traction Avant, będzie CX, będzie DS, będą dwa CV-ki, więc łącznie zebraliśmy prawie 11 modeli Citroena.
1: Mówi Katarzyna Lewandowska z klubu Citroena. A słuchacze El Radia dzisiaj w popołudniowym programie będą mogli wygrać przejazd jednym z zabytkowych Citroenów podczas piątkowej parady ulicami Łodzi. Szczegóły konkursu na naszej antenie i naszym Facebooku. El Radio jest patronem samochodowego wydarzenia. Żeglarze i motorwodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marina powstał Kodeks Ludzi Morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślad po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
5: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
1: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
6: El Radio poleca.
7: Bartek Nowaczyński, witajcie. Jak wygląda rozgrywka mieszkańców starożytnego Egiptu i Imperium Rzymskiego? Będzie można przekonać się o tym podczas warsztatów Gra Stara jak Świat, które odbędą się jutro w Mediatece Memo w Łodzi. Uczestnicy zajęć poznają gry, których zasady udało się odtworzyć dzięki odkryciom archeologicznym oraz zachowanym źródłom pisemnym. Będzie okazja dowiedzieć się, czym zajmowali się przy planszach starożytni Egipcjanie i Rzymianie, a także samemu spróbować swoich sił w historycznych rozgrywkach. Warsztaty poprowadzą edukatorzy z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Początek wydarzenia o 16:30. Komedia, emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na spektakl Wykapany Zięć. Przedstawienie będzie można zobaczyć jutro o godzinie 19:00 na scenie przy ulicy Nowogrodzkiej. Spektakl Krzysztofa Kędziory to współczesna polska komedia o miłości, rodzinnych relacjach i tym, że pierwsze spotkanie rodziców z wybrankiem córki nie zawsze przebiega zgodnie z planem. Zamiast spokojnego wieczoru pojawiają się niespodziewane wydarzenia, zawodowe problemy i nieproszeni goście. Organizatorzy przypominają, że historia pokazuje różne oblicza miłości. Od młodzieńczych uniesień po dojrzałe spojrzenie na najważniejsze uczucia.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
6: El Radio. El Radio.
8: kłaniam się i serdecznie zapraszam na czwartkowe wspólne popołudnie z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara.
6: El Radio.
9: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: wybiera dla Was L Radio. Jeżeli lubicie motoryzację, powiem więcej, kochacie stare samochody i chcielibyście przejechać się jakąś prawdziwą motoryzacyjną legendą, taką na czterech kółkach, to będzie ku temu okazja, ale zostańcie z nami z L Radiem. Wszystko wyjaśni się za kilka chwil.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Już jutro będzie fantastyczna, można powiedzieć, że dla niektórych niepowtarzalna okazja do wyjątkowej przejażdżki jednym z zabytkowych samochodów Citroena. Wszystko dlatego, że w weekend do Łodzi przyjeżdżają miłośnicy klasycznych francuskich samochodów z całej Polski na zlot Citroen Oldtimer Club Polska.
1: Atrakcji w czasie zlotu mamy bardzo dużo i myślę, że będzie też sporo okazji, żeby nas zobaczyć. Nasz klub Citroen Oldtimer Club Polska zrzesza posiadaczy samochodów, których produkcja rozpoczęła się przed rokiem 1990. Dlatego będą Traction Avant, będzie CX, będzie DS, będą dwa CV-ki, będzie też troszkę nowszych modeli, więc łącznie zebraliśmy prawie 11 modeli Citroena.
0: Opowiadała Katarzyna Lewandowska, która jest jednym z organizatorów tego zlotu. I teraz uwaga, bo jutro, czyli w piątek, zabytkowe auta przyjadą między innymi ulicą Piotrkowską, a wy możecie znaleźć się w jednym z takich samochodów. Do zdobycia już za chwilę w El Radiu będzie możliwość przejechania się właśnie jednym z tych kultowych modeli. Tym bardziej, że El Radio jest patronem tego wydarzenia. No więc uwaga, jeżeli jesteście zainteresowani, to na adres kontakt@elradio.pl kontakt@elradio.pl proszę teraz przysłać mail, a w treść wpisać kocham cytrynę. Kocham cytrynę. No i oczywiście, że działa zasada kto pierwszy, ten lepszy.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Znalazłem informację, że piosenka, której posłuchamy za dosłownie kilka minut, doczekała się już ponad 300 coverów. Więcej o tym za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie L Radia. Po raz pierwszy piosenkę Always on my mind, a więc zawsze w mojej pamięci, zawsze w moich myślach, w roku 1972 zaśpiewała Brenda Lee. Ale oczywiście, że to wersja Elvisa Presleya stała się tą najbardziej popularną, rozpoznawalną. No i tu ciekawostka. W 1987 roku Pet Shop Boys wystąpili w takim programie telewizyjnym zatytułowanym Love Me Tender. To był program, który miał upamiętnić 10. rocznicę śmierci Presleya. I właśnie w tym programie wykonali po swojemu Always on my mind. Podobno ta wersja tak bardzo się spodobała i przypadła do gustu, że zespół postanowił wydać tę piosenkę jako singiel.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: razą.
1: Zajrzyjmy do dzisiejszego kalendarza muzycznego. Dzisiaj mamy 16 lipca. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Igor Marek Walaszek, znany pod pseudonimem Igo. To jest polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, wokalista w zespole Clock Machine czy Bass Astral. Oczywiście występuje również jako solista.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 15, słuchacie El Radia. Już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Nowe torowisko tramwajowe na Broniewskiego. Prace przyspieszyły. Bezpiecznie na Łódź Summer Festival. Więcej policji i ochroniarzy. Wysyp chorób odkleszczowych. Winne zmiany klimatu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Naze, zapraszam. Prace przy jednej z największych inwestycji tramwajowych w mieście przyspieszyły i wykonawca buduje już podtorze, na którym wkrótce pojawią się pierwsze szyny. Nowe torowisko w ulicy Broniewskiego na Górnej uzupełni brakujący fragment sieci tramwajowej. Połączy ono szyny ze Śmigłego Rydza z torami w ulicach Kilińskiego oraz Żgowskiej i Paderewskiego. Pierwsze tramwaje po nowym odcinku torów przejadą za 2 lata.
3: Pierwszy etap pracy zakłada, że ten remont prowadzony będzie po stronie północnej jezdni wraz z chodnikiem i częścią jezdni. Natomiast gdy te prace zakończą się, to drogowcy przeniosą się na część południową i tak samo jezdnia oraz chodniki zostaną wyremontowane.
1: Mówi Piotr Grabowski z Zarządu Drogi Transportu. W przyszłym roku podobne prace zostaną wykonane na odcinku od Ronda do Żgowskiej. Modernizacji doczeka się także skrzyżowanie Żgowska-Paderewskiego-Broniewskiego. Ponad 2000 ochroniarzy i wzmożone siły policji będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników tegorocznego Łódź Summer Festival. Policja zapowiada obecność zarówno umundurowanych, jak i nieoznakowanych funkcjonariuszy. Stróże prawa apelują, by nie jeździć na pamięć, zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i stosować się do poleceń kierujących ruchem.
4: Pamiętajmy, że są to duże wydarzenia, na których będzie bardzo dużo osób, a co za tym idzie również niestety okazja do pojawienia się złodziei, bo to jest taka największa plaga, która może ewentualnie mieć tutaj miejsce, więc pamiętajmy o tym, żeby nie nosić wszystkich dokumentów, kluczy, cennych przedmiotów w jednym miejscu.
1: Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na teren festiwalu będzie można wejść główną bramą od Kusocińskiego. Osoby, które ukończyły 16 lat, wejdą samodzielnie po okazaniu dokumentu tożsamości. Młodsi uczestnicy mogą przebywać na imprezie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika on m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
5: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
1: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć swoje ciało. Zachęcają także do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać funkcjonujące już oznaczenie Uwaga Dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
6: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
1: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
6: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
1: Apel o wprowadzenie nowego znaku fundacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i wysokie temperatury, takie w okolicach 30 stopni. W nocy bardzo ciepło, bo 18 i ciąg dalszy zachmurzenia umiarkowanego. Jutro, zdaniem synoptyków, w Łodzi może zagrzmieć, może popadać, ale temperatury ciągle wysokie, tak w okolicach 30 stopni.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
9: El Radio.
10: El Radio.
0: To jest El Radio, a ja nazywam się Tomek Miara. Serdecznie zapraszam na kolejną wspólną popołudniową godzinę.

0: Słuchacie L Radia. No, mogło to wyglądać tak.
1: No, to na pewno coś się dzieje, ale to nie moja sprawa. Ja tu tylko patroluję.
2: Panie policjancie, zboczenie z mnie napadł. Panie policjancie, on nie miał elementarnego poczucia estetyki.
0: Problem polega na tym, że policja zgłoszenia przyjąć nie chciała, reagowała Straż Miejska, a więcej o tym za chwilę w L Radio.
3: L Radio.
4: L Radio.
3: 90 i 8 FM.
4: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki urodziły się czworaczki. Już znamy ich imiona: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Mama i czworaczki czują się dobrze. Tata podobno jeszcze powoli dochodzi do siebie.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie El Radia do godziny 17. Jeszcze polecimy Wam na pewno dobrą książkę na wakacje oraz zagram Wam piosenkę, w której refren został pożyczony z innej piosenki.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: A ja lubię cię jak lato.

0: Słuchacie L Radia. Refren piosenki Anybody Seen My Baby został pożyczony z utworu Content Craving kanadyjskiej piosenkarki Katie Lang. Autorka, to ciekawe, zażądała jedynie wymienienia jej nazwiska wśród autorów utworu. A w teledysku do tej piosenki wystąpiła m.in. Angelina Jolie. Mówimy o Anybody Seen My Baby w wykonaniu The Rolling Stones.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com. Sponsorem programu jest Fitcake z Księżego Młyna, oferujący desery bez cukru, glutenu, laktozy i keto. Fitcake Księży Młyn.
1: Co tydzień o tej porze w czwartek mamy taką ambicję, żeby polecić Wam na wakacje dobrą książkę. Tym razem to Baciary z piekła rodem.
2: Jeżeli na wakacje szukacie dobrego kryminału, który wykracza poza taki klasyczny, z całego serca polecam Baciary z piekła rodem, Ziemowita Szczerka. Jest to druga część z Franciszkiem Karym, ale te książki można czytać zupełnie oddzielnie, bez znajomości w ogóle pierwszego tomu. Wyobraźcie sobie, że Polska wygrała II wojnę światową, Lwów się stał nowym Rzymem Europy, a baciary we Lwowie rozdają karty, a Rosja dokopała się do piekła. To nie jest opis dziwnego snu. Punkt wyjścia na najnowszego kryminału Nua, Ziemowita Szczerka.
1: O książce Baciary z piekła rodem opowiadała Joanna Komisarczyk z Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ulicy Gdańskiej.
0: Sponsorem programu jest Fitcake z Księżego Młyna, oferujący desery bez cukru, glutenu, laktozy i keto. Fitcake Księży Młyn.
3: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
4: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 17, czyli w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Początek remontu ważnej ulicy na Chojnach między Żgowską i Kurczaki. Mikrogranty dla seniorów. 160 tysięcy złotych od miasta. Polacy ruszyli do lasów nie tylko na jagody. Są już pierwsze grzyby.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze. Zapraszam. Drogowcy od rozbiórek rozpoczęli przebudowę jednej z najważniejszych ulic na Chojnach. Świętego Wojciecha to jedno z kluczowych połączeń drogowych łączące ulicę Żgowską i Kurczaki.
6: Na odcinku pomiędzy ulicami Żgowską i Mulinowicza zaplanowano kompleksową przebudowę całej drogowej infrastruktury. Wymieniane zostaną sieci podziemne, nawierzchnia jezdni wraz z jej konstrukcją, wyremontowane zostaną chodniki oraz perony przystankowe, a ponadto powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy oraz wymienione zostanie oświetlenie drogi.
4: Mówi Wiktor Stańczyk, zarządu drogi transportu. W tej samej okolicy remontowana jest rolnicza. Obecnie drogowcy budują nową konstrukcję jezdni przy skrzyżowaniu z płaską. W następnej kolejności rozpocznie się układanie nowej nawierzchni. Prace w tym miejscu powinny potrwać do końca wakacji. W Łodzi rozstrzygnięto 6. edycję programu mikrograntów dla osób starszych. Miasto przeznaczyło na ten cel 160 tysięcy złotych, a dofinansowanie otrzymało 27 z 34 zgłoszonych projektów. To inicjatywy wymyślane przez samych seniorów.
7: Ta inicjatywa, mikrogranty, także łączy międzypokoleniowo, bo uczestniczą w tych zajęciach również dzieci, młodzież, dorośli, którzy jeszcze nie są w wieku senioralnym oraz przede wszystkim nasi łódzcy seniorzy.
4: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Wśród wybranych projektów są m.in. zajęcia sportowe, warsztaty, wydarzenia kulturalne i integracyjne. O wsparcie mogły ubiegać się zarówno stowarzyszenia i fundacje, jak i nieformalne grupy seniorów. Każdy projekt mógł otrzymać do 5 tysięcy złotych. Zapraszamy Was do Radza, gdzie od piątku do niedzieli zagości Open Hair Festival, któremu patronuje Antuła Cierplikowski, fryzjer, artysta i mecenas sztuki, z pochodzenia sieradzanin. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się 17 lat temu, w setną rocznicę narodzin mody na fryzurę na chłopczycę, którą wymyślił i wylansował mieszkający wówczas w Paryżu Cierplikowski. W tym roku imprezę zaplanowano w kilku przestrzeniach miasta, m.in. na Wzgórzu Zamkowym, Rynku i Placu Wojewódzkim. Na uczestników czekają koncerty, pokazy mody, stylizacje fryzjerskie i barberskie, atrakcje rodzinne, strefy kreatywne. W części muzycznej odbędzie się koncert zespołu Lady Punk. Wystąpią też m.in. Artur Rojek, Kuba i Kuba oraz Nocny Patrol Tribute to Manam. Zgodnie z ideą festiwalu bardzo ważną częścią programu będzie fryzjerstwo. Publiczność będzie mogła obejrzeć pokazy nawiązujące do dziedzictwa Cierplikowskiego. Nie zabraknie prezentacji modowych. Antoni Antuła Cierplikowski urodził się w 1884 roku w Sieradzu. Z zawodu uczył się w Łodzi, skąd uciekając przed służbą wojskową trafił do Paryża. Pod koniec życia wrócił do rodzinnego miasta, zmarł w 1976 roku i został pochowany w Sieradzu. Polacy ruszyli do lasów nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyb.

0: gra dla Was El Radio, jeżeli wybieracie się gdzieś w zagraniczną podróż na wakacje. Pamiętajcie o tym, że lokalne trunki jako upominki dla bliskich, owszem, ale linie lotnicze stosują zasadę 70%. Co to za zasada? O tym opowiem Wam za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie L Radia. Linie lotnicze stosują zasadę 70%. Nie wiem, czy o niej słyszeliście, o której wielu pasażerów zapomina, a przypomina sobie dopiero podczas kontroli przed odlotem. Chodzi o alkohol kupiony na pamiątkę czy jako prezent, którego przewóz podlega odrębnym regułom bezpieczeństwa. Przepisy lotnicze nie pozwalają przewozić napojów zawierających więcej niż 70% alkoholu. I zakaz ten dotyczy zarówno bagażu podręcznego, jak i rejestrowanego. Bardzo mocne alkohole są po prostu traktowane jako substancje łatwopalne. Ale muszę Was uspokoić, te popularne przywożone przez nas trunki zazwyczaj mieszczą się poniżej 70%. Są jednak wyjątki, no i dlatego warto o tym pamiętać. Natomiast to, co zazwyczaj przywozimy, co ma od 24 do 70%, można przewozić, ale też obowiązuje tutaj pewien limit ilościowy. Jeden pasażer może zabrać maksymalnie 5 litrów takich trunków.
1: Najprzyjemniejsza część zwiedzania, degustacja. Spójrzcie, jaki głęboki kolor. Jest lekka słoność w smaku. 50 V.
2: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: słuchacie El Radia. Mieszkańcy województwa łódzkiego no czekają bardzo dwa gorące dni. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, które będzie obejmować cały region. Dzisiaj termometry pokazują około 30 stopni, a jutro też ma być tak właśnie nawet do 32. W nocy temperatura utrzyma się na poziomie od 16 do 19, co też na pewno życia nie ułatwi. Będzie do tego wysoka wilgotność powietrza. Sprawi ona, że temperatura odczuwalna może być wyraźnie wyższa od tej wskazywanej przez termometry.
1: To ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
2: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: gra dla was L Radio. Czy wiecie, że Rick Astley w 1985 roku występował jako perkusista w soulowym zespole FBI? Ale kiedy ten zespół opuścił wokalista, Rick chętnie wskoczył na jego miejsce. W 2010 roku Rick Astley współprowadził poranny program radiowy w BBC Radio. Rick Astley okazjonalnie występuje jako gościnny wokalista na koncertach Foo Fighters, Aha czy na zaproszenie Kylie Minogue.
1: L Radio 98 FM. 98 FM.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piskach, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Ostatni akcent naszego popołudniowego spotkania w El Radio to piosenka, którą na pewno znacie, ale być może nie słyszeliście jej w tej interpretacji. Wielki przebój grupy Bronski Beat z 1984 roku to Small Town Boy. W 2015 roku na swój sposób Small Town Boy wyśpiewała Kate Ryan.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 18, czyli na mnie już czas. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie w El Radiu. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, obrońca zapowiada apelację. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie, porozumienia nie widać. Kurki, borowiki i podgrzybki brunatne. Tych podobno jest najwięcej, obrodziło grzybami.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
7: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
5: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką auta Żaka. Jego obrończyni zapowiedziała apelację. Chce łagodniejszego wyroku. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
8: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
5: Tą sprawą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia za zaniedbania przy innej katastrofie w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Zaczął się powoli rozładowywać ogromny korek na autostradzie A4 pod Opolem. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody, 6 osób zostało rannych. Droga była całkiem zablokowana, teraz jeden pas został otwarty, 2 nadal są zamknięte. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale też wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Podkreśla, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
9: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
5: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
10: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
1: Bartłomiejuszek, zapraszam na informacje sportowe. Grot SMS Łódź wygrał w rankingu Pro Wychowanka. To system premiowania żeńskich klubów piłkarskich, które najczęściej korzystają z młodych zawodniczek, które te kluby wyszkoliły. Premiowany jest udział piłkarek w meczach ligowych. Za udział zawodniczki, która rozegrała przynajmniej 270 minut w minimum 6 spotkaniach, klub otrzymuje punkty. Polski Związek Piłki Nożnej nie podał, jaka konkretnie kwota wpadnie na konto łódzkiego klubu, ale w regulaminie widnieje zapis o proporcjonalnym podziale i wyliczyć można, że będzie to około 290 tysięcy złotych. Co najmniej 5 tysięcy kibiców Widzewa zobaczy niedzielny sparing z Puszczą Niepołomice i prezentację drużyny na stadionie przy Piłsudskiego. Klub poinformował, że są jeszcze dostępne wejściówki na 2 sektory trybuny A i pod zegar. Do dyspozycji kibiców nie będzie wszystkich miejsc na stadionie, ale liczba 5 tysięcy fanów na meczu sparingowym robi duże wrażenie. Są kluby, które marzą o takiej frekwencji na meczach ligowych. Jestem przekonany, że przed nami trudne wyzwanie, mówi łódzki kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk przed 82. rajdem Polski. Zachęcam do kibicowania, pojawienia się przy trasie, bo organizator przygotował najdłuższy rajd Polski w historii. Będzie 190 km ścigania. Postaramy się dać z siebie wszystko. Polacy naprawdę wystawiają absolutnie najlepszy garnitur zespołów rajdowych, ocenił nasz kierowca. 82. edycja rajdu Polski odbędzie się od piątku do niedzieli, jako 4. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski oraz 4. runda rajdowych Mistrzostw Europy. Rywalizacja toczyć się będzie na 15 odcinkach specjalnych o łącznej długości 187 km i 600 metrów. Rajd Śląska będzie imprezą towarzyszącą.
10: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: El Radio.
2: El Radio.
11: El Radio.
2: 98 FM.
11: 98 FM.